jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово веча. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово веча. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Bardzo ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, mi hołos iszczy. Do kincia nie jest taki dobry, jakby mał boty do radia. Za to i musiałem zrobić pauzę z poprzednim programem. Zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem uszany, nie znam, który raz w Dżerżawną etnografii graficznym muzeju na wystawie Forum Prysutnosti. No i zazjem się strity z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszł w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale że będę prodążaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pidemy do naszych językowych tem. Probaczcie, dnes bars technika mi robi wielo problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerkoł,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miachki
4: z twerdą, z

Jeszcze raz próba się zabudu z PRL-u, ale to tak zwane techniczne bosorki. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczym przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będzie zanimało, by się dłużej, że im się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonanie, że koli znamy dwa języki, bud jaki język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najtym odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemiecku. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tym słownikiem, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć, swoje wspomnienia i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być sztodenne, a w perekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, tak różnicy widzimy w wielu językach, bo są takie języki, damy od razu przykład, o czym dnes będę besiedował, w których pierwsza besieda człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez widcia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teper już we wstupie o wszystkim besiduła, o czym choczu pobesiduaty, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagu. No i nie będziemy ziduaty lem to, co słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kińcia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są niko usług, co postawiono przy sobie, ale może nesty. Inczy kus mysa. No dobry. Stosowałem takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobro i doli, się mi zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne, no i tu musimy rozdzielić dwa, to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia, co postawienia z polskim los, bo o tym będę besiedował, te per chwilku i od tego to i temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to są postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry prymir, możesz ich sobie ty, ale to ciachar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chcieli powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, myślimy o takiej płani doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie postawimy to, że polski los, znaczy, że to, co do kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłko neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwo i doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bars płanno i negatywno
Tiamet. No i jakby tak to są postawity, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie byty. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim toną, z toną takiego jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz toż to, oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosę się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idę takiego dzielite, rozdzielaty w totu stronu, jakbyśmy smotrili na etymologię. Ale pierwistno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby możesz powiedzieć, przydzielone da komu, że ciężka dola jest da komu przydzielona, znaczy dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już besidujemy o doli, taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka, no płanna, jak już besidujemy o tej doli, znaczy semantyczna, bośmy tak wskazali, że to tak dzielity, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma tak naturalno, bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia, jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kusincza historia, bo podle Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do predwiedzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedybyśmy mieli sobie to podsumowane, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastniejsze jest neutralne, bo możemy besidować o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne. Ale to ta lemkijewska dola ma ciłką inczu wahu, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To nie utłużneje przypadku, to już nie jest tego trafunku. To, co mu było sugerowane, co mu było zapisane, że musi nesty przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim codziennym hosnowaniu po Lemkijewsku, choć w słowniku znajdziemy, że polski los i lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o welo tiaższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie są postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczej rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o Lemkach, im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język, po jedne osoby znali, rozumieli, bliżsi straszeni, ale im się widział, że to jest w chyża. I dostał im definicję, takie rozwinienia to i chyży, że to jest
powiem po lemkiwsku, to toż tym czuł po polsku. Stary lemkiwski dym kryty strichom, sołomom albo gontom, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymany słowo chruża w polskim języku, de, że tak powiem, dost nieprawilno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lękiwskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jakiej dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właśnie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chrze i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sycho tam zapisał, a po lemkiwsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała byty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiwska zachoroda derwiana, tu się żyje, tu sód koroły pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budi Iwlacy, dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnumatel polskiego języka czuje. Stary lemkiwski dym, drowno, stricha, słoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiwskiego z koho hosnowatela lemki z koho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, że to ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam, my liczyliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa tak riveny, tak, że dim może być takie neutralne, ma być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujucze, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to płanne, że raczej presuwać lemki do minułosty, do czosty staroho, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodyć. Mamy w słowniku sopostalinia dwóch sił, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiwskim języku będą już doczyste, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cychyrza, cydim, to one budut etymologiczno dost podibne, dost podibni, nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tylko powiem, że właśnie po polsku

w starych chyżach. Ale powiem kiepsko, chyża to nie jest muzej, chyża to dim, miejsce, do człowiek żyje, de jest rodyna, de się werta, de się idę, de się spyt, de się hostyt, de się rechtuje śniadania, południnok i weczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gątom, strichom, budiwly, kotra, może mi się zaran rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to peresunienia, że to polski perekład na chata, czy chyża, robić z tej chyży taki eksponat, a potem kiuskę, to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się wertać, z którego się wychodzi i wszystko jest super. Iż jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów, może jeszcze do takiego wernu, ale do tego, co bym powiedział na samym początku tego programu, bo sztojem ciż prynachodzi welok besit z posteriuch, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu polem kijowskie materyński język, tak, który jasno by się duje, jasno, tu jest dość ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy ciszy, dasz to incze, bo mamy wieczyznu, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym sopostawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Winne ma takiego asocjacji, że winy od wicia prosto. To pierwszy rodynny wynoseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale kijowski materyński język jednak presuwa tot obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wietczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę matery. To znaczy język, jak dasz toż, to dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej sztodennosty. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, i angielski ma matier, i niemiecki ma mutter sprache, słowacki ma materyński język, czeski tak samo, macierski język, i za to peresunienia są bardzo różne. Ale kiedy postawimy melem kijowski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wietrzyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wietrzyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mężskiej linii w odróżnieniu od tego, co im powiem przed chwilką, że materyński język nie wchodzić w to jasno określać, że materyński język to jest tot, który czuje się od matery. Tu, jak idę o wczyznę, czy odczyzninu, idziemy absolutnie w drugą stronę, bo tak w naszej części Europy, w patriarchalnym środowisku i w patriarchalnej kulturze raczej
tot spraw zemli, majetku i tak dalsze išli po mużskiej linii. Otec od Wicia, od zemla Wiciu,

ne znaczy, że to jest wse znaczy, albo nikoliv ne znaczy, że to jest prywatny majetok po Vyťovi, ale ide toto linia po ti mužský lení. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotrili, że kiedy znamy, że w Lemkiwskim mamy materiński język, ale odciuznienu, to język przychodzi do materii przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez codzienną besidu, a tam widno podział na dajak obowiązka. To ta odciuznina wieczyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamiat pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wielu takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat. Bo to takie słowo, które znaczy wieczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiego toj takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie jany wiciany mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim złuczyć, choć jak bym się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to on jak raz by się dual Heimati o tym swoim, tym już to jest koło nas. To jest tak jak nasza Lemkowina, tak jak Hory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odciuznina, tam gdzie ona jest. My możemy się nachodzić do Sind, ale to niemiecki Heimat, czy nasze Hory, nasza odciuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej woszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzna nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze powiem, że próbowałem to zrównoważyć z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno co drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mam jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Ja bym zaochoczam, żebyście jak najczęściejsze wertali dochysz, żebyście byli duali materyńskim językom, żebyście żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różni się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik bym próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse one będą nieść to tu temperaturę, to tu ciągar i to tu bombowił taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowicia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Tocuştuk intihar. Benim diş sanokum de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na nesklesej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na chmaty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem, w Lem FM.

słuchacze. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowaga. To Pacisna Hodyna, to Radio LM FM. Nasia Walodie. Jak se? Zaczynamy. Dojada 15, 10, 45. Czujemy się na żyło, prosto z radia. Ze studia w ruskiej bursi w Korleciach.

Tak, można też tak kału hołosnopyty, ewentualnie herbatu i inczy napytki. Kto ma już kału pi drugą hotołu, nasiad hołosyt i źle na to, że tu redaktorka będzie nas blendała pi nosą. Ja mam kału, tak, ja już jem hotowa, żeby właśnie to roboty. Mamy formalnosty, frytkę najważniejszy dopełniam. Mamy dnes witorok, 19 maja 2026 roku, to 139 den toho, że perytamy jeszcze 227 dni, z których 32 to wesniany dny. I tam wśród tych wesnianych będzie jeszcze paru roboczych i paru swobodnych od roboty, a do końca roku dokładnie 159 roboczych i już jest 10 swobodnych od roboty. Uf, kusy się poplantała, jak to mam w zwyku. Produżamy 21 tydzień 2026 roku i jeszcze kole swytało, kole będzie smarkało, wszystko już to też wam wysiduję. No, to robi wrażenia, jak się powie, że swytało o 3.51, a z hit sącia był o 4.34. Sące schowacie zas o 20.29, a zmarkaty bude aż parunacet minut po godzinie 9 wieczór. To wow, to te czysła roblat wrażenia. Może nasze serce hrymyt, a tym bliżej, że na hołowok śpiłankę to serce hrymyt. Od finky. A co by dneska hermiło, to i za chwilkę się przekonamy.

No i to już zazaramy na pochodowe mapy na ostrzeżeniach Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No i tak, furt jeszcze dnes też obowiązują przed buriami, ale już kuść ograniczych przyrzeżenia noczno takie jak i wczoraj, ale pojawiły się dla Nisznio-Szleska. Od tam też może się pojawić dnes buri. Tak, że to uwaga. Za dniach chmar będzie duże, ale będą też się pojawiać większe projaśnienia. Lokalni początkowo na zachodzie i północnym wschodzie. Z do czasu może polewać w różnych częściach Polszczy, na południe, na południowym zachodzie i na północnym wschodzie możliwe bury. I w czas bury wlije do 20 mm, punktowo do 30 mm, możliwe też i drip grad. W Tatrach, w Wysokogórach, śnieg staszczą i śnieg. Maksymalne temperatury od 12-14 gradusów nad morzem i na Pitale, 18 w centrum, nawet do 23 na Pidlasze i na Polisiu. Witer słaby nad morzem, umiarkowany. To witer wynosy może podłaty nawet do 60 km na Wilgitnist generalni wynosi to około 5%, 80% i potem odczuwać, a kiedy idę o biometeo, będą tlem na północnym wschodzie, a wreszcie regionu aura będzie mała, absolutnie obojętne wlejania na nasze samopoczucia.

Już bym zaczęła, by się dłać bez włóczynego mikrofonu. Takie też się trafia. Tak, to norma. Moi drodzy, tylko mam fajnych posłowic, że w sumie to nie znam, którą wybieracie. Kotry, bo na ochronę trzeba się do jednej. No to poznaczyłam tak, na premier. I to perechwareno, to iszczyne z wareno. No tak by się dłale. Może i tak się by się dłale właśnie, że to perechwareno, to iszczyne z wareno. Już prawie, tak, jeszcze się człowiek za robotu nie zabrał, ale już wszystko peregadał, obgadał, a może jeszcze i rozgadał. Idę jak liti na saniach. To fajne. Albo incze, też w tym samym znaczeniu, idę jak smoła po drzewie. Tak nasze lemki by się dojut i to się mi też spodobało. Już o idziniu. Ile jak pany, a na chlapale jak słyni. No tak się też trafla.

Jeden ze słuchaczy napisał, że ma jabłko drugą kału, ale taką inku, a to kawa zazerna. No i prowirowała ją, hladała ją. Jak powiemy po naszemu kawa zbożowa, to po polsku, jak się by sidłało? Chyba kała się by sidłała prosto na ten napytok z cykori, prażonej cykori, tak? To w knyżkach tych wspominałych opowiadają o tym sztopelde, że to ta właśnie z prażonej cykori kała. Była pyta, herbatu nie znali. No i jakieś takie napytki z zila. O, to tak. A tu mi podaje jedna strona, że to ta kawa zozerna, czy to z cykory, czy z jaczminia, czy z inczych, zawandrowała do Polski pod koniec 18. stulecia i przyszła z Prus. A pierwsza fabryka była osnowana z inicjatywy Ferdynanda Boma w 1818 roku w Włocławku. To ta malatka, ale i to ta taka keramika znana, sławna z Włocławka. I najpierwsze cykoriu sprowadzali z Niderlandii, ale pak zaczęli same uprawlaty blisko Włocławka. I początkowo, jak tu wyczytamy, taka kała była znana w Wielkopolsce na Śląsku. I pyle jej to ten najbiedniejszy, a w czas obok światowych wojen to ta kała zawandrowała, przyszła, zahostyła na wszystkie stoły. Smaczna jest, ja lubię.

I teraz zazeramy sobie na początek do Sanoka. Tam historyczny muzej proszę na Stryczu, jak mogliście, w jakim mogliście brać uczestę na tak dawno i w Gorleciach. Odże prezentowana będzie knyżka 1915 od Gorleckiego prawomania po Lwiu, eskizy z wojennych dziejań Wielkiej Wojny, Pizrynia po 110 rokach. I to ta promocyjna Strycza odbyła się w galerii Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładyszył Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładyszył w Gorleciach, tak czasem się człowiek i tu zaplanczę. W minułym tygodniu w czasowej galerii, a tym razem historyczny muzej w Sanoku Prosyt na Stryczu z doktorem habilitowanym Andrzejem Olejką, jak i wychowoset prelekcyją. I będę też myślała o knyżci, no ale przede wszystkim przybliżyć podjęcie kampanii 1915 roku od Gorleckiego Perełamania po Borbu o Lwiu. Stricza będę nachodem, żeby pomyśleć o historii Schodniego Frontu, o znaczeniu wojennych dziejań dla regionu i o współczesnym Pizrinie na podjęcie sprzed 110 roku. Wstup na oczywiedno darmo, a jeszcze nie powiem kole, to ta stricza odbude się 21 maja o godzinie 17, znaczy się w najbliższy czwartek o godzinie 17. Sanok, historyczny muzej, autorska stricza i promocja knyżka. A od tego weekendu terwat w Kąśni Dolni, to zazeramy tam czasami, w centrum Paderewskiego, tohoryczna huszlowa edycja festiwalu Tyżden Talentów. Ale to nicz, już się zaczęło, a nie powiem, bo jeszcze przed nami koncerty. Dnes jest 19, tak. Dnes zaprezentują cię domosławieckie talenty, a huszlare z małopolskich muzycznych szkół drugiej stopni swój warsztat będą doskonalety pod okiem z profesorium muzycznego Uniwersytetu w Polsce, dokładnie tego warszawskiego, szopenowskiego, 21 i 22 maja, a w niedzielu 24 maja Wieniawski in Blue w koncertowej sali Stodoła w Kąśni. Taki koncert o godzinie 17, czyli 5 po południu, występlat Piotr Plawner, Paweł Tomaszewski, Michał Kapczuk, Michał Dziewiński i Orkiestra Szleskich Kameralistów. Wieniawski in Blue, niedziela godzina 17, koncertowa sala Stodoła w Kąśni Dolni. To jsme zazryli hyn. Zazeramy też do czystończego miścia i na czystończu muzyku. Zapraszam. Znaczy informuję w najbliższy weekend w Muzycznej Owczarni, muzycznym klubie na Szlachtiwskiej Rusy. W piątniejszy i w sobotu koncerty pamiaty Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Piotr Nalepa Breakout Tour. Takie zaproszenia. I jeszcze, jak w zarobku, to tu sobie taką presyłkę

Ludycznej Biblioteki w Granicy Stricza z Pawłem Muchą i Pawłem Janiką, Życia z pasją, a na 23. I to duże miście jest poświęcone, nadeszone. Informacja o 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiewsko-Rosyjskiej Kultury Rutenale. I cały program na sobotę prezentuje się tak. Początek to jest godzina 10. Co prawda to jest dość w ohraniczonym towarzystwie Stricza, bo to posiedzenie Światowej Rady Rosyniu. Ale w samo południe już możecie wziąć uczest w Panachidzie. Robi Epifana Drobniaka, Nikefora na Krynickim Cmenterii. Samo południe. I to wyberte się może, ale nie znacie, jak wygląda nagrobok Nikefora Epifana Drobniaka. Pak o 14.30 złożenia kwitia pod pamiętnikom Epifana Drobniaka, Nikefora, i to pamiętnik znajduje się na przy bulwarach Dytla, i pak perechit do zdrowotniczego domu i tam odkrycia Biennale, początek o godzinie 15 oficyjnej, początek odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii. I pak koncerty, występy. 15.30 to początek inauguracyjny koncert i o 19.00 wieczorny koncert, druga część. Tak, że ciłe popołudnie możecie prowesty w Krynicy na pierwszym dniu Biennale tegorocznego. Natomiast drugi dzień przenosić się do Wesoły. Tak, że Wesoły się udymy. Mam nadzieję, że wszystkie, jak teraz słuchacie, to przydacie na Biennale. Czy to do Krynicy, czy to do Wesoły. Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Stowarzyszenia Lemkiu i też instytucji i organizacji, jakie podpierają tegoroczne Biennale, a to Marzeńczy ma gmina Uścia Ruskiej, gminny ośrodek kultury w Uściu. Cieszymy się, że taka współpraca jest. Tak, że widzimy się Husowi. A bo też i w Krynicy, i tu dla miasta Krynicza też podziękowania.

Mój drogi, ruszyła 9. edycja chromadyńskiego budżetu Małopolszczy. Tego roku 16 milionów złotych zostało przeznaczonych na realizację zadań, jakich? No właśnie takich, na jakich budemy hołosłaty. Przed paroma dniami wystartowało hołosłania, dokładnie 15 maja. Na spisku tych zadań jest aż 155 projektów. Za hołosłaty może każdy mieszkaniec Małopolszczy, jak i skin 16 roku. I do tego osłania potrwa do 15 czerwca junia. Oczywiście idea jest to ta sama, aż to i pojęcie roku chromadyńskiego budżetu. Idea o to, żeby mieszkańcy regionu mogli materialne wlejania na to, jak wygląda ich najbliższe otoczenie, jakie projekty będą realizowane. I do teperiszni edycji przynesli wielu uśpisznie zrealizowanych projektów, dokładnie to 511, jakie no, mają twórcy wlejania na jakość życia w regionie. Serd tych zrealizowanych już naszli się projekty maryńczyma, toty w ramach których kupili defibrylatory, wyposażyli ansambli w regionalne obleczenia, instrumenty. Były na premier zorganizowane knyżkomaty, czy takie bardziej prozaiczne rzeczy, jak zrobiono piszniki przy wojewódzkich drogach, czy organizowane były zajęcia dla dzieci i starszych osób. W tym też były organizowane kulturne podie, ale bardzo wiele tych sportowych. I kiedy idę o tegoryczną edycję, to jak już wspominała, do wyboru jest aż 155 projektów. Ale to nie tak, że wszystkie musimy czytać, o czym są to te projekty, bo 35 jest projektów o zahalnowojewickim zasiachu, tak że to ty możemy sobie przeczytać i na taki, który jest projektów dla tych hołos. I jest też 120 regionalnych projektów i tu w zależności od tego, w którym regionie mieszkamy Małopolszczy, no to hołosujemy na jeden z tych regionalnych. My podchodzimy pod region Małopolszcza Południowa, jak jem tak przybyła prowiryty, w której czasie będą to typ dla Gorlickiego powitu, Gorlickiego regionu projekty, no to mi wyszło, że dla Małopolszczy Południowej i tu jest 36 zadań, na które możesz hołosować. Bardzo wiele tych zadań, jakie organizują sportowe życia dzieci, młodzieży, organizują to sportowe życia, to też ważne, oczywiście, bardzo ważne inicjatywy. Tak, że to możecie wybierać w tych sportowych projektach, propozycjach do zrealizowania, ale są też i dwie zadacze związane ze zdrowiem. I tu idę zaraz o zakup defibrylatoriów, żeby one były dobry i lekko dostępny. Mają być pomieszczane na budynkach, na remizach, po prostu na budynkach ochotniczych protoogniowych straży. I w ramach tego projektu mają być doposażone dwa powity, Gorlicki i Nowosądycki. To jest jeden z projektów, który dotyka zdrowia i odnosić się tu do tej naszej najbliższej nam obszary. A drugi projekt, na który możecie też hołosować, kiedy idę o zdrowia, to jest projekt, który się nazywa Diagnoza autyzmu, bezpłatny interdyscyplinarny konsultacyjny dla dzieci i młodzieży. I tu idę też o takie konsultacje dla mieszkańców Gorlickiego, ale też Nowosądeckiego, Limaniewskiego powitu i Samochodowego Sancza. No a okrem tego, jak już wspominała, bardzo dużo tych sportowych projektów trafiają się też i kulturne, ale w mniejszej stopni to już wam leżą to tu zadaczu, żeby sobie poczytać. Site jest bardzo lekki, bo
jak budżet obywatelski po polsku, malopolska.pl. Hołosłaty jest bardzo lekko. Może hołosłaty przez oddanie hołosu na piśmie stacjonarni, na karty, może wysłać pocztą, ale może też i elektronno, przez internet, tak jak lubimy najbardziej, bo jsme linili, tutaj włączam to sebe. Nie, bo mamy mało czasu, tak, żeby tam desy hladaty i jeszcze poczty na wiadomość to, a to paru kliknij i hałasujemy. Takie urny stacjonarne nachodzicie, no oczywiście w siedzibach Marszałkiewskiego Urzędu Małopolskiego Województwa w Krakowie, ale też i w zamiejscowych agendach, czy to w Tarnowie, czy na Msan, czy no tu dla nas dla Gorlic nie jest, tak że to najlepsze by było zahołosłaty internetowo. Rekomenduję taki hołos oddaty, bo to realne wlijanie na to, co się będzie działo w naszej najbliższej okolicy.

z takich kurs w oddaleniu lokalnych listy, to nadleśnictwa dwa przynoszą informację, nadleśnictwo Brzozy i Bircza, że czasowo, ale czasowo z podkreśleniem czasowo, musi zawisyć program Zanoczy w Lisi. Przyczyną jest w tym zwiększenia się aktywności medwiedziów na tamtej obszary. To rozwiązanie obowiązuje do odklikania i ma związek z bezpieką osób, jakie po prostu przychodzą do Lisa. Kiedy program zostanie odwiszony, to informacja od razu pojawi się na w sospilnych mediach, na stronach sospilnych medii tych nadleśnictw. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, żeby zachować spokój to przede wszystkim i teper i w Zachali, a przede wszystkim no, kiedy byste byli na prochulcie w Lisi i poczuli byste presutnist toho drapieżnego zwierzęta. Należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęta i pomału się wycofać. Nie lecić, nie wykonywać żadnych raptownych ruchów. No i idź tam, gdzie możesz się spodziewać, że może być medwiedzi czas młodyma, trzymać się szlaków wyznaczonych puty i generalnie być spokojnym.

Ale nyczny stoi na przeszkodzie, żebyście się wybrali na prochulku do Lisa, do Magórskiego Nacjonalnego Parku. Tam jest kras, jest to w nas, na Lemkowyni i może te strity ty, no, na premier wyjątkowe okazy salamander. Jak podał park, w pośredni weekend na parunacet kilometrowym odtynku szlaku w Magórskich Lisach strytyli aż 42 salamandry. Salamandra to jest to żwiria z gromady zemnowodnych, połzacz, tak może by było po naszemu też powisty. I uwaga, każda z tych salamander była incza. Kształt i rozmieszczenia żółtych plam jest charakterny dla każdej jednej salamandry, zawdzięki czemu można rozróżniać po jedne osobniki. Na sajcie Magórskiego Nacjonalnego Parku możecie widzieć zdjęcie z tej pośrednio-weekendowej prochulki i 15 różnych salamander, z których każda ma swój wyjątkowy, indywidualny wzór z plam. Na tili salamander możesz dostarczyć też paru drobnych, temnych punktów, jakie idą po bokach głowy i sredyną chrbeta. No to są to te miejsca, w których znajdują się idoły, załozy. I to ta trutyzna jest wydzielana przez to te miścia i to ta trutyzna, toksyna stanowi ochronę przed drapieżnymi zwierzętami i sprzyczynia, że też intensywno żółto-czorne obleczenia salamander ubarwienia jest leńczych zwierząt wydymym, ostrychałczym oznaką. Do mene się nie zbliżajte. Salamandry potrafią regenerować poszkodzone części ciała. Ich skóra jest wrażliwa, bardzo wrażliwa na zmiany środowiska i to tak bardzo, że uważa się salamandry za bioindykatory. Prysutni salamander świadczy o czystosty i dobrej jakosty lisiów i wody. No i tak ekstra jakistny lisy i wody mamy właśnie na Lepkołyni, osobliwo na obszarze Magórskiego Nacjonalnego Parku.

Переносимо ще тепер до кінових сал. Там можете обзирати «Меже інчима», бельгійсько-французьку продукцію. От того вікенду обзирати можете «Молоде мами». То є фільм з «Золотим пальмом» на фестивалі Кан здобитом. В своїй творчості браття Дарден зосереджаються на маргіналізованих членах суспільності, особливо молодих людях, героїнками їх найновшого фільму. Суд молоді жени, які мешкають в модерним дому самітної мами. Кожна з тих дівчат має інші родинні досвідчення, відмінну життєву ситуацію, ну і інші проблеми. Мають теж різний підхід до материнства, який приходить до них заскоро. В історіях о потребі любові, на потребі того, щоб знайти свою дорогу в життю, визвучати самітність, смуток, безрадність, затрачення, страх. To jedna z propozycji. Druga to film Verdict. To już jest sudowa drama irlandzko-luksemburskiej produkcji. Verdict. Mamy 12 przysiadłych. Piłpereczne dokazy i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, ale poślednie rozwiązanie jest naszym. Jak publikę. Czy żurnalista Jan Bailey faktycznie zabił producentkę Sophie Toscan? Prawda zaczyna się od wątpliwości. To jedna jeszcze z propozycji na ten weekend i szczerchową jest familijny film Zaran budu odważnej. To jest już niemiecka produkcja o 12-letnim Karli, jaki przekonał się, że lubą nie wybierać. Lea, koleżanka z klasy, jest jego pierwszą i poślednią dumką każdego dnia. Problem jest taki, że nie dość, że jest od niego wyższa, to nie odoha się perenosiat z rodziną. Karl chciałby powiedzieć tyle, iż to czuje, no ale boi się, że to ta wydatnym lem kolegu ze szkoły. W zabraniu się na odwagę może pomóc szkielny wyjść. Okrem tego, że ciła klasa buda razem po dniu, to jeszcze budu razem krótki film o lubowy. No, lepszych obstawień byty nie może.

0: i nadachnucie samo ty.
1: No i tak dotarliśmy już do końca dzisiejszego wydania Paczysnej Hodyny. Dziękuję wam za towarzystwo, choć byliście dosta mołczacze dnes. Możecie to nadrobić i zaraz, możecie też pisać okremu natalia@lem.fm albo Messengerom, albo Whatsappom 606-108-101. Że wam spokojnego dnia, czujemy się zaraz, by się dwoła Natalia Małecka. Nowak Paczysna Hodyna, Radio Lem FM, ostante z nami, a i na koniec Alina Pasz. Majte się dobrze.

0: Innej gorlickoho prorobu 110 rokov pozniejšie. Rezultatom tej stryčo je publikácia 1915 od gorlickoho prorobu Polmiu, jakú v tom roči vydal muzej dvor Karubacejani i Gładoszył v Korliciach. V piatniču 15. maja v galerii Štuka v Korliciach odbyła się promocyjna stryča poświęcona tej knižci. Rečená monografia to veľohlasové studium, jaké zosredčať sa na bitvy pod Korličami, v ktorom Polsko i zahranično doštitníko pribujú tredefiniovaty gorlickú spadkovinu za vďaka učeniu analýza vojenných dejaň s perspektívom so spilnej histórii. Naukovým redaktorom publikácií je doktor habilitovaný Andrzej Olejko, jaký je specialistom z obšory militárnej histórii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Bude to nagoda do predumania, jak prezentować sztuku mniejszą i jak prezentować sztuku profesyjną i neprofesyjną. Podiju provede Piotr Polnicht a účastníkami diskusii budú doktor habilitovaná Eva Klekot, profesor Maria Popšenská, doktor Michal Šumko i doktor Magdalena Vrublevská. Panel naviazuje bezposredne do výstavy formu prisutnosti Štuka Lemky u Karpatského Ruseniu, ktorá vidíme v vody trokami marginalizovaných menšinových tvorčiv do hlavnej artističnej narracii. Vstup na podiju je bezplatný, treba len pobrať bilet vstupu dostupný na stronie Državného etnografického muzeja v Varšave. 19. lutého februára v Slováckom nacionálnom muzeju, Muzeju rusínskej kultúry v Priešovi, odpúšťa vernisáž výstavu Michal Čabala, znaný neznaný. Čabala, vydatný malár, jakomu posvätená je toto výstava, rodil się w sali Czabino na Słowacji i w tym roku skończył 85 roków. Malował od najmłodszych roków, to był też wyższy świtu w tym napriami, a jego tworo prezentowane były na wycejach w 60 wystawach. Na wystawie wśród wskazanych prac znajdziemy meczańczyma, krajowido i portreto. Wystawa mała być dostępna do 18 maja, jednak podľa informácií predaných Muzeum rusínskej kultúry v Priešovi, expozícia bude dostupná do obzerania ešte do 29. maja toho roka.
1: To byly noviny Radia LMFM.

tu program Register Zabytków Radio LEM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Zas mamy nowy miesiąc. Zwistował nam to tamto tyżnywy program Szczyro Donoszu, jaki na antenie Radia LEM FM złożył wse w ostatnią seredu miesiąca. Dnes nie dost, że pierwsza sereda nowego miesiąca, to i pierwszy jego den. Witajcie, szanowni radiosłuchacze, z pierwszym dniem lipca 2015 roku. Dnes wyberemy się na prohulku do urokliwej cerkwy w zachodniej części Lemkowiny.

Do dłuższego czasu przebywamy w granicach kolisznej muszyńskiej drżały, tak bude i tym razem. Omówimy sobie wygląd szczałnyckiej cerkwy i tym samym zbohatymy nasze znania i nasz radiowy register o nowy zabytok. Zapraszam chociaż do słuchania i poznawania Lemkołyny w skali mikro, w najmęczych jej drobnościach. I jak wse, rekomenduję zazryty na portal Lem.fm, gdzie przy zapowiedzi dzisiejszej audycji pomyśliłam wielo znymok tej prekrasnej cerkwy, wskazujący jej krasu i z werchy i z osredyny. Znymki podzielone są na dwa albumy, jeden autorstwa Kamila Paluszka, drugi z archiwalnych zbiorników Damiana Nowaka. Obzerajte i naj to bude dla was i dopełnienia, i zobrazowania toho, co poczujete za chwilę. Zaczynamy! Najpierw, jak wse, zaczniemy od paru osnownych informacji pro początki seła, bo i z tym związane były początki istnienia parafii i cerkwy. Otrze pierwsze lokowania na wołoskim prawie seła Szczałnyk datuje się na 4 czerwca 1515 roku. Osadzcą był Łaśko Wołoch. Była to najskorsza akcja krakiwskiego biskupstwa w muszyńskiej drżawi, wprowadzona w czyn przez biskupa Joana Konarskiego. Lokowania to potwierdził aż w 1585 roku biskup Franciszek Krasiński. Pierwsza lokacja stryciła się z problemami. Choć nadano aż 60 łaniów ziemi, seło nie było dokończone i za to przyznano jeszcze dodatkowych 20 roków swobody zwolnienia od pańszczyzny, ale zakazano pobudowania mlyna. Szołtys, którym ostał Joan Markowicz, dostał 2 łany, a kmiciały mały obowiązek odrabiania na neho po 2 dny. W 1580 roku Szołtys tot dostał jeszcze przyzwolenie na osadzenia sąsiedniego seła Złockoho. Językoznawcy twierdzą, że nazwa tego seła wywodzi się od złota, którego wygladano w okolicy. W 1624 roku Szołtysą Szczałnyka był Elia. Można przeczytać, że za wojskowe zasługi dostał pozwolenie od biskupa Szyszkowskiego na wykuplenia z tej całej roli. W tym roku też datuje się uposażenia grekokatolickiej cerkwy w Szczałnyku przez tegoż biskupa. Parafia w Szczałnyku istniała do 1809 roku, kiedy to rozbiorowe austryjskie władze włóczyli Szczałnyk do parafii w sąsiednim Złockim. W 1795 roku Szczałnycka cerkow rachowała 473 wiernych. Data budowy cerkwy, o której dnes budeme besiduaty, nie jest do końca ustalona. Uważa się, że rok 1841 powiązany z chramem jest rokiem przebudowy wisemnocetowicznej cerkwy. Może być też rokiem jej budowy. Podawany jest też rok 1852 jak rok budowy cerkwy. Być może, że w XIX stuleciu w czas budowy nowego chramu zachowano cząstki fragmenty poprzedniej cerkwy. Szczałnyk należał do muszyńskiego dekanatu grekokatolickiej jeparchii, a w 1934 roku razem z ciłym dekanatem włożył w skład apostolskiej administracji Lemkołyny. W 1936 roku w Szczałnyku mieszkali już 664 osoby, jakie przynależały do miejscowej cerkwy. Rok późniejszy, w 1937 roku cerkwa została odnowlona, o czym świadczy napis w seredynie cerkwy pomieszczony pod chorą. Napis tot pomieściła firma Riznicia Sambora pod artystycznym nadzorem Stelmaszczyka i przyudzili współpracowników Bleszczaka, Gubariewa, Obuchowicza, Wilczyka i Pyrocha. W 1945 roku niewielka część sela została pereselena do Sowieckiego Sojuzu, natomiast z początkiem lipca 1947 roku ciłe seło wygnano i wyseleno na zachodniej ziemi Polski. Do tego czasu cerkwa była pod opieką selan. Pak, kiedy przyszły nowe osadniki, z cerkwy zrobiono dojazdowy kostel parafii w Muszyni. A kiedy w 1951 roku osnowano parafię w Złockim, douczono do niej też i Szczałnyk.

Drodzy słuchacze, czuje to program Register Zabytków w Radiu Lem FM. Poskora doznaliście się już jak wysadali początki z cała i parafii, teper doznajmy się ku spilsze pro samą cerką. Pokrowitelą Szczałnickiej Cerku jest święty Dymitry Muczennik. Jest to cerką orientowana, znaczy ikonostas miejscycia po schodniej stronie. Zlokalizowana jest w susiedztwie serskiej zabudowy, ale kus odsunęna od drogi. Historycznie cerką była pobudowana na jednym z lokacyjnych gruntowych nadziwił w centrum schodniej części sela po prawej stronie drogi z Muszyny. Obszar, na jakim miejscycia cerką, jest plaskaty i rosnę na nim uka. Niedaleko znajduje się dżerełko, z którego woda podle miejscowej tradycji matlikujące prymety. Przed cerką aż do drogi narychtowano zielony skwerok i obsadzono go nowymi roślinami. Dookoła cerkwy leży kamienny murok okrążający cały przycerkowny obszar. Prosto wchodu cerkwy jest wchodowa perła w murze, od której do cerkwy prowadzi brukowana ścieżka. Za ogrodzenią utrzymany jest zadbany trawniczok. Po prawej stronie ścieżki pomieszczony jest kamienny krest z przedstawieniem Jezusa Chrysta. Szczałnicka cerkwa jest drewniana, ma zrubową konstrukcję, obyta jest w ciłosty okrem dachu gątem, a dach pobyty jest blachą. Weża cerkwy ma natomiast ramowo-stopową konstrukcję. Cerkwa jest cerkwą tridilną z jednym ołtarium. Pobudowana jest na wydatnie wydłużonym planie. Składa się z ryznyci, ołtaria, chramu wiernych, babędzia i prytworu, rozmieszczonych oczywiście na osi schód-zachód. Schodnia część i babynec od zachodu mają taką samą szerokość i sąd uższy od chramu wiernych. Łeża, pod którą mistycia prytwór i zachodnia część babędzia sąd kus szerszy jak ołtar, ale i tak kus uższy jak chram wiernych. Na zachodniej ścianie elewacji cerku jest otwarty ganok, a z niego wchod do prytwora. Prytwor pobudowany jest na planie prostokuta. Prosto z prytwora znajduje się wchód do serdyny cerkwy, a po bokach wchodu pomieszczono jeszcze wchody do małych magazynków, jakie ciągną się wzdłuż prytwora i zachodniej części babędzia. W nich też pomieszczone są konstrukcyjne stopy łeży cerkwy. Babynec ma wydłużony prostokutny plan, w zachodniej jego części znajdują się dwie drewniane kolumny, jakie podpierają chór. Chram wiernych pobudowano na planie zbliżonym do kwadratu, natomiast schodnia, ołtarna część jest kus barże, wydłużona barże prostokutna i trybicznie zaperta, a w serdyni podzielona jest na części, ołtarną część i ryzniczą. Ołtar oddzielony jest od chramu wiernych oczywiście ikonostasą, natomiast ołtar od ryzniczy oddziela ścinka z wchodowymi dworiami pomieszczonymi na osi cerkwy. W bryli cerkwy wyodrobnięte mąż trzy hołowne czasty. Najwyższa jest pomieszczona po zachodniej stronie oważa, niższy po serdyni chramu wiernych i najniższa tradycyjnie jest czast ołtarna. Przy czym medze łeżą, a chramom wiernych jest odstóp wypełnionej niewkrytą przez wężu schidnią częścią babyńcia. Nad tą częścią pomieszczono dwospadysty dach. Ściny chramu wiernych i ołtaria wyraźnie schodzą się ku seredyni ku góry. Od frontu, przy podstawie łeży, znajduje się zahata z pulpitowym daszką. Przed wchodem jest ganok sperty na dwóch stopkach.

Uważa, cerkuj w szczelniku ma podołgułaste proporcji, a jej ściny schodzą cia do serdyny. Zwieńczona jest nadwiszaną izbycią. Każda z trzech osnownych części cerkwi ma odróbne wkrycia w formie szatrowego dachu, zwieńczonego baniastą łyżyczką z prywydną litarnią, a to zaraz zwieńczona jest makołycią ze szpylą, na której jest pomieszczony jeszcze stożok i niewielka gałka. Ciwist kończy się żeliznym kutym krestom. Wszystkie trzy kresty wykute są podla jednego wzircia. Łyżyczka na bani łyży odróżnia się sposobem przejścia od czteropłaszczynowego dachu do osmoboku baniastoj czasty przy pomocy tzw. perewiazania. Szatrowy dach nad chramą wiernych jest dwukrotnie łomleny z niewysoką ścinką w niżni czasty i gzymsą w niżni puszczyni. Perechit od czworoboku do osmoboku osiągnęto przy wykorzystaniu gzymsu od tynajuczego wyżni partii płaszczyny dachu. Nad schidnią częścią zaś dach ma specyficzną formę zbliżeną do bani perecholiaczy w stronę chromowirnych w dwospadystej płaszczynowej dach. Dumam, że dużo lekszy budowam to sobie wyobrazyty, jak przyzryty się dokładnie tomu dachowy na znymkach. Ściny cerkwy są skromni obyte lemgontem bez architektonicznych detali i przykraszeń. Wyglady od góry osłonione są lekko wysunionym daszkom, dołom je blaszany parapet. Ściny i załomy zwieńczone są profilowanymi drewnianymi gzymsami. Co ciekawe odnośnie tych gzymsów, to, że w kompozycji elewacji charakterystyczne jest powiązanie ze sobą drewnianych gzymsów i załomów w ten sposób, że gzyms wieńczuczy ściny chramu wiernych leży na tym samym poziomie, co gzyms, jaki wieńczy załom dachu schidniej czasty i stanowi jakby jego peredłużenia. Gzymsy, jakie okrążyły łyżeczkę, pomieszczone są na paru poziomach. Gzymsy wieńczą też ściny izbyci. Na każdej ścinie izbyci gzyms tworzy piłkolesa dokładnie na osi każdej ściny, tworzący w ten sposób miejsce na zegarowy szczyt. Płaszczyna ścien izbyci podzielona jest w poziomie w 1/3 wysokości od góry doszką z wytiatym arkadowym fryzą. W związku z tym, że współcześnie przy remoncie schosnowano za uskę i nerywną szerokosty doszki, do szalowania izbyci zatratył się charakter arkadowej dekoracji tej izbyci. W wyżni czasty ścin wwedeno listołkowy podił pod łuką gzymsu. Na tej też wysokości pomieszczono po dwie złukowe diry na każdej ze ścin. To te diry mają formę prostokuta zapertego nadwiszonym łukom. W niżniej części ściny izbyci zrobiono koronku z doszki wyjętej w tradycyjny motyw tzw. lambrekinu. Wyżyczki cerkwi oryginalnie mają bogaty rysunek, ale współcześnie wiele pozmieniano i zatraczeno. To oryginalny wygląd na premier straczeno tak udrobniciu jak w hublinia w prywydnych litarniach. Teper są to jednorodne ścinki. W zachodniej elewacji przed wchodem do cerkwi pomieszczono ganok, jaki wyróżnia się przykraszającą dekoracją. Wkryty jest niewysokim dwospadystym daszkom o prostopadającej do ściny cerkwi kalenyci. Daszok podparty jest dwoma stopkami z odtynkami ażurowej balustrady po bokach. Ciwist przykraszona jest wytynaną w doszkach dekoracją. Drzwi do ganku są dwuworotowe z klepkowym ułożeniem w rąb.

My, słuchacze, znajdujemy się w programie Register Zabytków. Jakoho lista zbliżyła się dnes o następną perlinu lemkiwskiej drewnianej architektury, jaką jest oczywiście cerkoł św. Dymitrija w Szczelniku. Znamy już męcze bliższe, jak prezentuje się z zowny. Sprawdźmy, co chołat w seredyni. Otóż tak, chram wiernych oddzielony jest oczywiście od czasta ołtarnej ikonostasą, ale oryginalny prestił zastupleno charakterystycznym dla zachodniego kostela łatyńskim ołtarium. W ścinach ołtaria znajdują się pojedyncze wyrady z nową stolarką dziesięcioszybowy. Dweri do ryzniczy to panelowe dweri z krzyżowym układem paneli. Pitiach nad odstupem nad ołtarium ma szerokie fazułania z zaokrugliną od dołu. Po seredyni pitiachu jest pereciatia dla perejścia perez carskie worota. W ryzniczy znajduje się jeden sześcioszybowy wychlap z neoryginalną, a rekonstruowaną stolarką. Ścina w ryzniczy od strony ołtaria jest pionowo odoszkłana. Połowa obwedena jest profilowaną listałką. W ołtarii pomieszczono 2 23-bowe wychlady w picznych ścinach. Połowa hyn ma dekoracyjne odoszkłania, wyłożona jest niewielkima oprofilowanymi doszkami ułożonymi w tzw. jaliciowy wzir powtoreny czterokrotnie. W podłozie zachowana jest soleja zamwoną przed carskimi worotami. Podwyższona soleja znajduje się wzdłuż ikonostasu i bicznych ścin. Dodatkowo wychlady znajdują się w babynce, jest ich 2, po jednym 20-szybowym pomieszczonym w bicznej ścinie. Muzyczny chór sperty jest na 2 korynckich stopach o marmoryzowanych podstawach. Marmoryzowanie to dekoracyjna technika, w której chodzi do to, że puszczyny, na przykład ściny, risp, cystopił, pokryła się mieszanką gipsu albo specjalnych cementów i marmurowym porożką, jaki imituje marmor. To ta technika była bardzo popularna w epoce baroku w 18. stuleciu. Dalej na chorii mamy panelowy parapet, jaki przykraszony jest tiachłym ornamentem przedstawiającym stylizowane liścia, na premier z szerszych, jajciułatych, łuskich i lancetułatych listków. Pod chorom znajdują się schody o wsuwanych stopniach, a z samego choru może jeszcze wejść na pit, w połali znajduje się wyryzana dira z klapą. Polichromia, jaka przykrasza seredynu cerkwy, pochodzi z 1936 roku. To wielkowymiarowy figuralny kompozycji z symbolicznym ornamentowym uzupełnieniem. W ołtarii na plafonie rozmalowano przedstawienia Świętej Trójcy i Hołubyci. Na ścinach znajdziemy jeszcze rozpiacia Jezusa Chrysta złożenia do grobu, natomiast w chramie wiernych na połali przedstawiono 4 ewangelistów w medalionach okrużonych roślinnymi kwitowymi motywami i świętymi napisami. Po seredyni rozmalowano krest. Prawu, uższą część chramu wiernych pokryła polichromia z roku 1936-37, jaka przedstawiła kreszczenia Rusy w 1988 roku. Na tym przedstawieniu mocno zaakcentowano osobę kniazia Wołodymira Wielkiego. Po protylewej stronie podobnych rozmiarów rozmalowano wyobrażenia strasznego sudu. Na obrazie z 1854 roku, jaki znajduje się w ołtarzy, a jaki wskazuje rozpiacia Jezusa Chrysta, przedstawiono też 2 chłopiów, fundatoriów tego obrazu. Na prawej ścianie znajduje się zaś obraz świętej Warwary z 1867 roku. Ścina, jaka oddziela ołtarz od ryzniczy, przykrasza paru starych ikon. Jedna z nich z 17 stulecia wskazuje Jezusa Chrysta Pantokratora. Po prawej stronie ołtarza pomieszczono też małą paramuzealną gablotkę z ekspozycją sujebników pisanych w starocerkowno-slawiańskim języku. Są tam też jakieś inne cerkowne dokumenty, drobne liturgiczne przedmety czy fragmenty liturgicznego obleczenia. W ikonostasi znajdują się ikony z różnych okresów, niektóre nawet z 17 stulecia. Dokładnie to jedna ikona jest z 1631 roku. Generalnie ikonostas prezentuje pizno-barokowy styl z przełomu 18 i 19 stulecia, ale wmontowany z cudownego carskiego worota z 17 stulecia. W łatyńskim klasycystycznym ołtarzu po seredyni znajduje się obraz rozpiacia Jezusa Chrysta. Po 2 stronach ikonostasu na ścinach znajdują się jeszcze 2 pizno-barokowe ołtarzy z 1729 roku.
wieży cerkwi znajduje się też stary dzwon, jaki pochodzi z 1707 roku.

Pomału zbliżamy się już do kińcia rejestru zabytków, do którego dnes przyczyniliśmy cerką w Szczałniku. W Dzierżawny rejestr zabytków cerką w Szczałniku została wpisana 5 września 1964 roku. Cerkow w Szczałniku ma dost wielką kubaturę, bo 1450 kubików, a prostor po ziemi wynosi 210 kwadratowych metrów. Cerkow tota powinni była parokrotnie remontowana, ale w niewielkim zakresie. Bliższy remont przeprowadzono w 1968 roku i najpełniejsze wtedy zrobiono elektryczną instalację, też uzupełniono gąty. Do teper wymieniono ci u stolarku, nie do kińcia prawilnicy zgodni z oryginałom. Ochłowni w ołtarii zmieniono proporcję i kilkist szybok. W którymś momencie dodano też poziome szalowania ścinki za chatę od frontu, za chatę wkryto blachą i wybudowano ganuk. Neznacza koli była rozebrana drewniana stopowej konstrukcji wchodowa bramka w ohorodzeniu, jaka była wkryta gątowym, szatrowym daszką i cybulastą banią. Teper jestem pererła w muri. Koło 2000 roku przeprowadzono zmianę do szkłania i zbyci neszczuczy przy nachodzie dekoracji ścin, bo schosnowano nieodpowiednie doszki za barsy wylitny, za uski i ryżnej szerokosty. Choć pełną historykę sztuki, czy konserwatory mogliby się jeszcze dodać czego przyczepyty, to dumam, że cerką i tak dla nas, amatorów i laików, nie traty na swoje czarownosty, bo szczałnicka cerką wyjątkowo tiszy oko swoim wyglądom i prekrasni prezentuje się na znymkach. A na pewno dobry, jak nie bardzo dobry, prezentuje się, jak obserwować jej samomu z bliska, na żywo. I choriaczo nachwariam do takiej prochulki. A teper już żeby mam spokojnej noczy albo dnia, w zależności od tego, kiedy maliście ochotę na słuchaty. I dziękuję wam za uwagę. Besidłała Natalia Małecka.

106 i 6 Goroleci, 103 i 8 Polkowyci. LMFM to twoje radio.

Tokuş çok intibar. Benim diş sanokum de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie na nie z kolesej strony na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chóż. No bo jaki słodu trzeba było maty w chóżu na maty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

Dobry wieczór. Witam jak sztopiatnyciu w słuchowisku. Tydzień temu była maleńka przerwa. Prosto mała jem, no dost pilną inczu zadaczu. Także probaczte, ale nie wstychła jem prosto z następnym odcinkiem. Mam nadzieję, żeście nie zabyli, na czym jsme skończyli, żeście się odsłuchali. Desy tam w międzyczasie ostatni odcinek, a dneska przechodzimy do dalszej czasty Karpacki i Honczar z karpackich noweli Petra Polańskiego. Zapraszam. W takiej bezstarostliwosty prożywał Myrosław lituszni dny i znał lem jeden świt fewronku. Zosliło honczaria, wywodył soj, że minułe joho nie było sołodkie, szto zaznał rozczarowania i odriógł się świta. W rodzicielskim domi tekło swoje życie. Napoleonista Platon wiczni muczył swojego emyrka politycznymi wywodami i pereczysluwał możliwych ewentualności na wypadek zbliżającej się wojny i krytykował w detalach ministerstwo sulta. Syn temu wszystkomu hejby się przysłuchował. Zachowywał się jak obskurancki poseł w sojmi, odpowiadający na ślipo. Tak, wydyć się mi budę, albo to oto możliwe. A kiedy otec kończył swoje wywody, syn nie pamiętający, bo nie czuwszy w swoim lubownym śni niejednego słowa z witciuskich tołkuwań, zauważał. No dobry, ale nianio w tym schladzi za wielki optymista. Cytisz na zminu pesymista. Na ostatok był win wilny od Wiciuskoj.

дипломации. Otec to продолжал лектуру, то пишел до пола гу косярям, то до шаласу зазрыл и зас периодични выправлял ся брычком до места, żeby покупити списаны и мощу потреби походити за своїми справами, цитиш зо старым комісарієм при шкленици токайського досита наśmijaty się z napoleonowych obicianok dla Polszczy. Tołdy jednako wpadał Myrosław spit Scylii, pit Habrydu, jocho lublacza maty od czasu jawlinia się syna w domaszowi rosła w oczach. Darunki od bohatych na diłkę susidok sypali się do domaszyłskiej klebanii jak manna. To wywydi czepcy, to pantarok, perliczok, to meloniu. Paraskiewija aż i horda się zrobiła z syna. Tak daleko, że jedni susidci, honorati Zybliskiewiczowi, odosłała darunok kapuzu, pamiętajuczy w spory, jaki trafił się na jednym kiermeszy, koli to honorata wperto prekonowała, że najstarsza dekanowa dziłka dożywa już trzeciego krestyka, a dalej nosi krótki kabatyk. Tymczasem popadia Platonowa otwarto świtu hołosyła, że jak nonaszka dekanowej dziłki najlepsze znaje o jej młodym iszczewiku. Praskiewija była prototypem popadi, żeną sztohej by z neba wpała dla halickiego duszpastyria i mała wielkie szanse aż i na dekanowu. W kulinaryi sławiła się swoimi wielkodnima babkami, knyszami, w zachoryci jasneckima, burkami, a w życiu najlepszym proroczym zmysłom szto do swatania. Supróżerskie propozycyjne ustawale. Nowa, żołto-pletena bryczka nesła Praksewiju i jej syna po okolicy na dalsze i dalsze wizyty. Tu i tam, to na chwilu, hyn na dwi, to na kawi, to na obidi, a przy jaśniejszych widokach i wieczer na hostniowaniu ich zastawał. Myrosław nie protywił się lublaczej matery, ale że nie wydił ani jednej diłki i nie pamiętał ani jednego słowa, to zauważył i chytro mudry dekaniu guwerner, który laureata znał na pamięć. Do toho był Myrosław żertwą weloch pohołznień. W dekana wylał ciu filżanku kawy na serwetu, z czego pak dekanowe diłki hołosno worożyły, że do roka żadna z nich nie stanie pit ślubny winec. W parocha paraszczuka tak się zabył, że sił zniczoho nycz na kanapu, z jakoj to przyczyny domaszni damy nie mogły strymaty się od śmiechu i hodny były rozrechotaty się na dobre, kiedyby w tej chwili nie wstupiła do izby kucharka i nie poprosiła pannu do udzielenia nakazów kuchny. To było obyczne pryklikania, znaczy domaszni damy gazdyni, jakich mało. Aż to było dale, doznate się po perwi.

Korotko, poszpotył się Mirosław nieraz, jednak o wse odchodził win jak żeniuch, nadko trocho nykoho li pszocho, ani wysnyty się netast. Dekanowy wydili w nim aż i galanta, i mryjnyka, damy widomo. Nie lubiat naprykrajuczych się komplementamy konkurentiu. Praksewija zastłumaczyła dekanowym jeho katastrofu z kawą w tot sposób, że Emerko naumysni struchnął toho figla, żeby dowesty naprawdywist zabobonu. To było dosyć jednoznaczne prychrania do zaruczyn syna z jedną dekaniłną. I doraz, że po odwytaniu nie było w dekana kince, kabałam. Wszystko wkazywało domaśnim, że distanut ziatia Mirosława. Wist roznesła się błyskawicą po okolicy, a kole Praksewija odwiedziła rodynu Ferwaltera, przyszło się i pryny maty żełania z przyczyny barz dobroho wyboru newisty. Praksewija odperła się, ale to nie pomogło. Nie zwiryły taką sprawę, widomo, trzymać się w tajemnicy do samego kince, jak każe obyczaj. Wernuwszy się z każdej wizyty, za jedno stawlała Praksewija zwidania. Odrzesz, jak się ty podabat Henia, albo Mysia, albo Mania, na kotro już tam trafiło? Stereotypowo odpowiedział Emyrko. Nemoż i niczoho zaszmaryty, albo moż do niej przywyknuty. Okrem toho, niczoho soj dama. Minął się matkobiżny pist i zas nastał czas swatań. Jednego wieczora wertał się Mirosław z monastyria i kiedy naszł się już na klebańskiej zachorodzi, w jaśniejuczym lyciom wyszła mu z werandy na striczu Praksewija, derżaczy wróci jakysi list. Emyrku, zaczęła, dekan serdecznie pozdarał lat nas w listi i zowę się niezmiernie szczęśliwym, że może w krótkim czasie odwidyty nas w domaszowi. Rozumiesz ty, oż to tu chodyt? Pokus do domuju się. No, powiła, złożywszy list, wzięła syna Pitrameno i prochodzujuczy się po zachodnich steżkach, weła do Mirosławskiego ucha micnu agitacyjusz to do jednej z dekanowych diłok. I list nie je niczym inczym jak lem bezpośrednią oznaką, że dekan rad być jamaty za ziatia. Odże tobie ostaje teraz lem prydbaty w naszym domi wschlady panny, a pak wyberemy się otwerto w swaty. I zawerszyć się diło. Mirosław mołczał. Zrobisz to? Nastawała maty. Ta to by nie było źle, wlókł Besidu Mirosław, poskubujuczy urwany listok. Ale może się ty ona nie podabat? Neciłkom. Tołdy Fylcia Paraszczakowa to też dama jak cacko. Pred Filipowym postom treba ty zawerszyty sprawu, żeniaczkę. A może i protył Filomei masz dasz to? To na ostatok może Olha? Podumaj, Olha, szto za prawdy, za imię Ola. Właściwi ta... Znam. Besidowała Praksewija, wzerajuczy synowy do oczy. Otwerto, powisty, ty kochasz inczu damu. Pełni zmista. Boże, tia chran od toho. A może iszczy inę rusnaczka? Mistecky damy nesu dobryma żinkamy. A okrem toho, nacz aż tam hladaty.
w nas velo popadiano. Prawda, wchodzę w modu, że się żeniać z czużyma, ale zważ, że z naszej rodziny jeszcze nikto nie wziął inczu, jak lem z popadianok. Przyszli do altanki, besitkę i prosili. Prawda to, odpowiedział zadumawszy się Mirosław. I ja tak dumam, mistecke damy nie bywają z dobrymi żenami. One nie znają pouczyty swoich prywyczok z wymochami praktycznego życia. Takie traflat się im mało kole. Maty z choriaczym lubowiu smotryła na syna, po czym stała i złożyła pociłunok na jego czeli. Takim się mi podabasz, powiła, i nie chcę ja już muczyty z widaniami o twoich poczuciach. Mam na nich uwagę, szanuję poczucia, za to lyszam ty czas na predumania. Tu cytam, jak postanowisz ty, ale dekanowa byłaby zhirsza, jak u taliju maje, a jak krasetni śpiwat, jak ja wieczer na ucha hulała. Predumaj. Lyszyła Mirosława samocho. Pozerał za nią, jak pozeramy za osobu, kotru lubimy i kotry nie chcemy zrobić choćby najmęższej prykrosty. Rozumił już to, że łaniom lublaczej matery je wydity syna szczęśliwym, iż to jej wybir nie może anyty. Ta obraz wrażliwej i serdecznej Fewronki zajął do cna jego duszu. Na Chneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jak wydyte, to jeszcze nie koniec i następny czas ty przed nami. Dziękuję, besidowała dla was Monika Tylawska.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchar z zachodu ze swoją audycją tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Lemko, Sesia hordy swoją rydnią besidą i chrystową wirą.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
2: Tak, Boże, dobry dzień.
3: Dobry dzień.
2: Powiedzcie nam, z kim dneska besidujemy i desmy?
3: Nazywam się Petro Kuziak. Mieszkam w Lubieni na ulicy Liszczynowej.
2: A powiedzcie nam, gdzie jesteś rodyły?
3: Ja się urodził 16 czerwca 59 roku w seli Lisiec. Mi nianio Teodor Kuziak rodem z Bortnoho. Moja mama Hania z domu Pancio pochodziła z seła Tylała za Duklą. No, oboje rodzice byli na robotach prymusowych w Niemczech w czasie wojny. Potem ich została akcja Wisła. Pereselili ich na zachód. No i tu w Liscu się poznali. Tu się pobrali, tu ja się urodził. I 30 roku jem w Liscu Paryżu. Dopiero jak się ożenił, to przyszedł do Lubina i tu żyje do nas.
2: A moglibyście nam powiedzieć, czy rodzice opowiadali wam dasz to, jak się im było na tych robotach w Niemczech?
3: No, niania dużo mi na ten temat nie opowiadał, ale mama opowiadała często. Fakt, że mama trafiła do Niemczech z dwoma sestrami starszymi. I trafili na przedmieścia Widnia do trzech sąsiadujących ze sobą gospodarstw ogrodniczych, do trzech bałoriów. I tam rzeczy można, że jak na czas wojny, na roboty przymusowe nie mała źli. To te Niemcy, Hinger nazwisko, traktowali jej bardzo dobrze jako przymusową pracownicę. Zaprzyjaźniła się z ich synową, bo ich syn Franz pod Stalingradem stracił nogę. Werno jako kalika, no także one tam za bardzo Hitlera nie lubili. Także mama była dosyć dobrze traktowana. Przy okazji się języka nauczyła. Fakt, że nauczyła się besiduaty. Rozumiała besiduała, ale nie znała pisać. Także z tą synową tych Hingerii, Mici, bardzo były zaprzyjaźnione, bo ona była dużo starsza od niej. Także korespondowała ze sobą, ale to wyglądało tak. Przychodził list od Mici. No to mama to list czytała, ale napisać już nie znała. To pisała po polsku. Ja brał ten list, siedziałem się na rower, szedłem do Zimnej Łody. Tam w Zimnej Łodzi mieszkał taki Stasio Konopski, który był...
2: Ale tu jak już mama przyjechała, już po Wilni, tak?
3: Tak.
2: To ta korespondencja była, tak?
3: Tak, i pisała ze sobą aż do śmierci tej Micji, która umarła gdzieś w końcem 70. roku. To wszystko wozy wiem, prawda, to po polsku napisany list do Stacha. Stacho był w Gdańsku urodzony, to mi niemiecki znał perfekt.
2: No i kto to był Stacho?
3: A to był taki, prawda, w Pegeri tam pracujący, on no, tam chyba za stróża robił w tym zimnołodziańskim gospodarstwie pegerowskim. No i win tam, prawda, robił nam za tłumacza. A jak chodzi do tata, to tato mi tam za dużo o tym swoim niemieckim przychodzi nie opowiadał. Trudno rzeczy, jak win tam był traktowany.
2: A opiszcie nam w takim razie, jak doszło do tego, że mama z nianią się strytyły?
3: No, mama bezpośrednio po zakończeniu wojny wernęła tam do siebie, do Tylawy. No, ale to już była taka no, dziewczyna pełnoletnia. Trzeba było gledać, jakie są źródła utrzymania. No, już tu dziszły listkę, że na zemlach odzyskanych można najeść robotę. Tak przyszła do Wrocławia i w Wrocławiu naszła robotę w cukierni.
2: A to mamu nie wygnali z Hir?
3: Besiduju o czasie bezpośrednio po wyzwoleniu, po 45 roku. Trafiła tu na ziemi odzyskane taka rodzina Achtelik prowadziła przy placu solnim cukiernię. I tam w tej cukierni robiła aż do 47 roku, jak przyszła wistka, że Lemki z Lemkiszczyny wyganiają. No i tam już rodzina powiadomiła, że idą tu w pobliżu Lubina. I tak wyszło, że do Liszca Panciowe trafiły jako jedyna rodzina spoza Bortnoho. Bo ci Lisiec to są bortniane. A rodzina Panci trafiła jako jedyna niebortniańska rodzina do Liszca. No i tu się prawda, mama z nianią poznały.
2: Gdzie brali ślub? W cerkwi, w kosteli?
3: W cerkwi, w Zimnej Łodzi. Także Janie się ześmijał. Masz, Hanka, szczęścia, że my oboje prawosławne, bo my by się na wirach pozabywali, bo jedno i drugie zawziaci by trzymało się swoje wiry. No, Tylała pitą z ladą było ciekawe selo, bo to było pierwsze selo na Lemkiszczyni, które wrnuło do prawosławia. Była tak zwana schizma tylałska. Nawet tam była taka przyśpiłka popularna. Tylała i mszana z Rymu wypisana. Lem załatka stoi, bo się Rymu boi. To tam było takie selo załatka, które zostało przy grekokatolicyzmie. To za to się z nich śmiali, że załatka stoi, bo się Rymu boi. Tak to wyglądało.
2: A kiedy usta się urodziły?
3: No ja się urodził 9 roku po moim starszym braci Waniu. Waniu był urodzony w 50 roku. Ja się urodził 16 czerwca 59 roku. No i dzieciństwo jem, prawda, wiół na seli, w liścu. No, gazdziłka jsme wielko nie mali, bo to lem...
2: Masz tyle brata, tak? Nie masz sestry?
3: Nie, dwóch nas było. Także gazdziłka wielko nie było, był hektar łuku i było 36 ariów pola takiego, że tam można sobie było bandury posadzić i jaryny jakoś tak na swoje potrzeby. No i na tym hektarowej łuku tam można było korołku wychować. Także trzymaliśmy korołku, trzymaliśmy...
2: Kuziak ile bandury czy kąpery?
3: Kuziak ile bandury. W Bortnim zwali bandury, a w Tylawie zwali bandurkę. Także różnica była niewielka, pitą z ladą. Także w Kuziaku jeli bandury. I tak, prawda, moje dzieciństwo leciło. Jak
2: to wasze dzieciństwo było? Lekkie to było? Ciężkie?
3: Raczej dzieciństwo je miało takie, można powiedzieć, normalne. Przychodził niano w niedzielu z cerkwy, z zimnej wody. Mama dawała obiad, przeważnie był to orosił na pierwsze, na drugie jakiś kawałek skóry, cykaczki, bo tam kus ptacha się przychodzi, też trzymało. A potem po obiedzie brał mianianio na barana i szliśmy się na łuk, do lisa, nad Czorną Riku, która tam między liscą a bukłoną przepływała. I nianio zaszczepił mi takie zainteresowania przyrodą. Wszystkim, co w kilku, co litać, co połzać, co pływać. Oj, nie zabudł jak w pociczku, bo spotkał raka. Zimał tego raka, wyniał go na berich, no i kazał mi tego raka wziąć. No, taki pancak triczny pełni. Niebar sprawnił tego raka brał, tak, że mnie rak wchopił szczypcą za palec. Kwyku było, to nie mira z tego, prawda. Ale nianie mnie tam z tego rakowego szczypce uwilnił i wkazał mi, jak się raka bere, żeby mnie szczypc mnie dostał. I ja do tej pory pamiętam, jak się raka bere. Że z góry trzeba wziąć za chrbet, tak żeby nie był w stanie szczypc mnie wchopić.
2: Ile jest ten rak?
3: Ił, ale już jako taki nastoletni chłopczysko. Pierwszy raz je mił rak, jak z średniej szkoły pojechali na taki weekendowy wypad, to już przed wakacjami, do Rokitok. Ja tam w Rokitkach w tak zwanym czornym stawi raka było to, gdy od Frasejkus. Także piszliśmy z takim Michałem Katołą, najmaliśmy te raki, znam, z trzeci czas widerka. No i nasz nauczyciel, taki Jasia Raczycki, polonista, dosyć na wodę wychowany, znał jak to te raki prerady. Nasolił dobry wodów, zagotowił to tu wodów nad ognisko, bo mały tam kotełek powieszony. No i to te raki tam do tej kypiaczej wody szmary zgotowili się. No i takim, prawda, to gdy pierwszy raz próbował raka. To trepaczko, to chłostyk trzeba było z tych usług obraty, bo to z raka tam to chłostyk i szczypci trzeba było pokusać i wycyckaty. No i tylko z niego było idła. No i drugi raz jem rak i w wojsku. To ci, że mieliśmy tam takiego porucznika, który był bardzo narwany na najmania wszystkiego, co chłodzi. Na poligonie Wędrzyn, ciżmy tam takie seło trzemeszno, było to tam za tym trzemeszną. W liściśmy takie ozerko naszli, gdzie i ryby były, i raki były, to tam w wilnych chwili po zajęciach chodili i maty.
2: Wrócimy jeszcze w takim razie do młodych roków. Jako młoda dytyna, piszesz te pewnie do szkoły.
3: Tak.
2: Jak was prniali w szkole dity?
3: No,
2: chodzi mi ważne o to dity nielemkińskie.
3: My byli w tylko dobrej sytuacji, że na 24 osoby, które przyszły do pierwszej klasy w 66 roku w Bukowni, 16 było nas lemki, ale 8 było polskojęzycznych z Bukowny. Także my tam mali przewagę liczebną i nie bardzo my się dawali w kaszu dmuchaty. Było nas tam paru chłopców, tak, że jak tam nam Bukowiany nasz to próbowały ciukaty, a próbowały na początku tam, a te Ukraińce, to tam, no to jsme ich przyklikowali do porządku, tak delikatnie besidujący. Ale no skoro się to w spokoju. Można powiedzieć, że tam w pierwszej klasie tak było. Potem już z nas do zgidni żyły. Pierwszą naszą nauczycielką była taka pani Elżbieta Mandziuk. Jeszcze przedwojenna nauczycielka. Charakterystyczna postać. To już wtedy była starsza pani, szczupła, lekko przygorblona, w takim dołym fartuchu, na bardzo duże guziki zapinani, z błyszczaczego granatowego materiału. Jak szła do klasy, to było z daleka czuty, bo miała taką trzciną paleczkę, taką laskę i pukała tą laską, bo to po niemieckie parkiety. Także już było czuty z daleka, że idę pani nauczycielka. A za nią szło pes, taki wilczuropodobny, topek. Przychodził się z nią, kłał się koło biurka. Ona wyciągała z biurka butlu litrową z inkaustą, znaczy z atramentą, bo to były wałki jeszcze tak z dziurą na kałamarz. Dyżurny musiał naprzód rozstawić te kałamarze, potem dostał od niego tu butlu z inkaustą, nalewał pokus atramentu. Każdy wyciągał z piórnika pero, osadzał w nim staliłku, na bibułci sprawdzał, czy dobry pysze. Ale to było dopiero w drugim pióryczu. W pierwszym pióryczu pisaliśmy ołówkami. W drugim pióryczu zaczęli pisać perą taką zostaliwką. Dopiero w drugiej klasie, jak takowo było staty, to już pani Elżbieta pozwoliła, żeby z wicznym perą pisał. Ale mi pisania, prawda, nie bardzo szło. Nie znam, czy to sprawa wrodzona. Bryt mam charakter pisma do hnes. Piszę jak kura pazurą. Budzi już to, prawda, nie robił, bo tam ortografię wsebał, dbał. Do tej pory zresztą pilnuję to. Nawet ku znajomym na Facebooku ją potratił, bo ich poprawiam, jak zbudamy pyszut. Tam w serii taki mi kolega budził, robił od frasa i kustę, sztokuzję mu poprawiał. I to tak nawet językowy budy. Te peruński miotku dasz mi w kince spoki? Od miotki mi wymyślał. Ale no to też taka stara prywyczka. Także z szkoły podstawowej je w Bukówni skończył. Przez ostatnich tam 4 roki polonistką była taka pani Wanda z Wilczyńskich, Dobrzyńska. Oboje, prawda, i one, jej mąż mały, prawda, szlachockie korienia. No, z panią Wandą do tej pory trzymuję kontakt, bo ona tam dużo roków z mnie znała o swoich losach, ale potem się okazało, że pracuje w Gogołowicach, a tam po sąsiedzku z nią mieszkała taka pielęgniarka, która z Gogołowic pochodziła. I tak się zbesidowały, że pani Wanda już odchodzi na emeryturę i tam w Świtlicy organizuje takie przyjęcia pożegnalne. No, jak się dowiedziała, że ja pracuję w szpitalu, to mnie zaprosiła na to przyjęcia. No, ja oczywiście pojechał z aparatem, zrobiłem porządny reportaż z tej podii. No, z niemoczkę zapakował w ładny, ozdobny album i dostała od mnie ten album w prezencie. Także do tej pory, jak się tam na Facebooku nieraz zbesidujemy, to mi za to album dziękuję, bo bardzo się to spodobało.
2: Znał, że usiadł z danej maty, z nękami na sztoden, ale do toho i szczwernemy, bo to był nasz taki chillny, mężniejszy besidy, ale ja jeszcze bym chciał poznaty wasze dzieciństwo, bo oni nasze słuchacze dziś by chcieli poznaty wasze dzieciństwo. A opiszę nam, czy wy w szkole osnowny, w czym jesteś się języka lękiskowego?
3: No, ja był w tej dobrej sytuacji, my w ogóle tam w Bukowni byliśmy w tej dobrej sytuacji, że od trzeciej klasy wczyliśmy się języka, ale nie lękiskiego, a ukraińskiego. Prowadził z nami lekcji fecko Staranka, Bortnian, rodom, prawda, nauczyciel. On tam po sąsiedzku dwie że dalej od nas w Liścu mieszkał. I więc z nami zaczął prowadzić lekcji ukraińskiego. No, oficjalnie to było ukraińskie, a nieoficjalnie to normalnie po lękiskie z nami besiedło. Chodziło nam o to, żebyśmy poznali kirylicę, pisania kirylomechodziańskim, prawda, alfabetom. No i tak się stało, że jakśmy w piątej klasie szli już obowiązkowo na język rosyjski, to my już znali kirylicę. Dla nas już była to wielka polechota w porównaniu z tą resztą dzitwory, która na ukraiński nie chodziła.

0: Для тих, що тепер вчили наше лемківське радіо, припоминам, що гнеска бесідую з паном Петром Кузяком з Лубіна, а родженим юж 15 років по акції Вісла на заході Польщі в селі Лісець на Нижнім Шлеску. А його родичі родилися іще на Лемковині, няньо в Бортним, а мама в Тилаві. Прошу слухайте далі нашої бесіди. Мірко Орхар з заходу.
1: А повіште нам, а чого це ще на такому язику українським вчили? Окрім кирилиці.
2: Значить, відколи пам'ятав в нашій хижі все було наше слово. Не знаємо, що до нього добрати. Який то алфавит? Ну факт, що за ним я пішов до школи, то мої родичі ще розстали. Няня пішов, правда, до Рішова. Ну і там мешкав до кінця своїх днів. Але я там по-сусідськи сусіди дали, пронумерували наше слово. Ну і цікавило мене, тим більше, що мій сусідів син повів, що до нашого слова мій няню пише. Ну, щоб його читати, мусім знати кирилицю. І я з великого охоти за то на ті лекції ходив.
1: По чому ваш няню писали до нашого слова?
2: Був такий в нашім слові куток, котрий ще зовав лемківська сторінка. І на тій лемківській сторінці був такий цикл затитулований «Мої зауваги до». І кропка. І втім няньо, правда, писав свої коментарі до якихось біжущих видарінь з життя нашої суспільності, ці огульні.
1: Припомніть нашим слухачам, що наше слово – то був часопис український, правда?
2: Так.
1: А ваш няньо до нашого слова, до тої лемківської сторінки, писали по-українськи чи по-лемківськи?
2: По-лемківськи. Няньо писав чисто лемківським, правда, язиком. Зато мені ще то барс файні читав. І, ну, няня мій мав такий свій специфічний спосіб писання, підшити не раз іронію, не раз звісливості, можна речі навіть. В кожній разі, ну, за то досить спору популярність мали тото його артикули в нашій лемківській суспільності. Опроч того, що писав до газети, то я о тім не знав, але він, як то ще говорить, з потреби серця так як малював, так і писав. Але писав до шуфляди. Кус ще того, просто ти всі роки назбирав. І дуже добре ще стало, що десь ще стріти з таким поліграфом скриничі з Владком Грабаном. Владик, як то перезрів, говорить, пане Фечу, то не може бути так, щоб то молі жили в шуфлядах. З того треба щось і поскладати. Ну і так ще стало, правда, що з часу того матеріалу зложив одну книжку, видав її під титулом «Давно то були часи». Так і був титул тої книжки. Ну, характеристичне для мого няня помішання фактів, вспомнін з якимись такими історіями фабуляризованими, легенди, оповідання старих людей. Ну і то все таким гумором підшите. Пару років пізніше вийшла друга книжка, тіж прес Владка Грабана поскладана і видана. Ж така більш рефлексивна, ж обіймуюча часи весеління і повесеління догасаюча ватра. Отже, в невеликому накладі ті книжки вийшли, але мам їх також часто густо до них вертам. Навіть перед святами різдвяними все зазирам, бо є описане приготування до вечері велійної і все си справджам колейність потрав, в які були подавані.
1: А опочте ви нам, як вас вгадала олія?
2: Ну,
1: в лісу, так?
2: Так, в день велини в чій хижі пахло грибами і капустою, бо мама ж ще брала за роблення пироги з капустовими грибами, киселичі, мастила, ну і ж там овочі сушені приспрещив осінь, мокли собі, правда, щоб юхи наварити, бо там компот сушених овочів, то звали в нас юха. А ми з братом йшли до ліса по яличку. Приносили ми яличку і в день велини ми яличку збирали. Ніколи не було так, що збирали яличку з кори. Збирали ми в день велини. Ну і потім ми там визирали, призвикли неспокійні, коли ще перша звізда вкаже. Ну як не було хмар, то було простіше. А вже як були хмари, ну то трудно. Куш ще змеркло, ну то вже сідали ми до вечері. Запалало ще свічку, правда. Зачинали ми від просфори. Ну і потім вже по колеї там мама давала колейні потрави на стіл. Кожен треба було скоштувати, як вже там котрий був повний, то вже не мусив з'їсти швидко, але кожен треба було принаймні скоштувати.
1: Це була деяка потрава, котра вам не смакувала? Tylko jako ty na wstępne kiedy jest.
2: No, przez dalszy czas im się doma styła z hrybiu na mich perekonaty. A te ter bar z holudu.
1: I mastyło z hrybiu maleste na oleju, tak?
2: Tak.
1: A co jeszcze okrem mastyła malest na tym stoi? Bo widzę, że w moich hrybie mastyła nie było, także nie mnie było. Interesuje, co was było?
2: Zaraz czuję, jak to było. Mam tu nawet spisane, jak welejne potrawy były. Zaczynaliśmy od prosfory, no tam był chlip, sil, czesnok, to były wse na stoli. To wsejem si brał zubok czestku, moczyłem go w soli i natarałem sobie nim skirku chliba i pociłem si to czesnok z chlibem. I potem były bandury z kieselicą, było właśnie mastyło z hrybiu. No wszystko było pisne, bo to hryby się moczyło na perec suszony, potem się ich drobno sikło. Ta praca się miała na maszyncie, to będzie się bardzo drobno sikło nożem i dusiło się ich na oliju z cebulą, z dodatkiem soli, popiół, czesku. I to było takie właśnie mastyło, taki sos pisny hrybowy. I wse na stoli były zgotowane strączkowe. Horoch, bib, fasola, co się mało doma. Pierogi z kapustą i hrybami były, gołubci z hrybami były, w listku skwaszonej kapusty. Do tej pory tak robił. Teraz mam tu taką sklepniczkę przy klitce schodowej, która dla mnie sprowadza taki kwaszony listek. Bo jeszcze jak za dzitwaka, to tam baba Paraska wse kwasyły kapustu w borczci, to wse 3-4 gołówki kwasyły ciły, żeby były listki właśnie na gołówci.
1: A ujdzie to, tak chymne i gołówcy no. Skwaszonej kapusty.
2: A ja tak robię już to rok. No i prawda, jucha, kompot, prawda, z suszonych owoców. To tam była, prawda, i sliwka, i jabłko, prawda, i gruszka. Co tam w sadu było, to się wszystko suszyło. Baba Paraska miała taki pec chlibowy, że tam obik sobie dwóch dorosłych chłopa mogło do niego chłopić. Tak potężny, wielki był. Także jak już osiniał, jak już były owoce, jak pekli chlib, to po wyciągnięciu chliba wsuwało się tam blachy z pokrajanymi owocami. Krasota schły. Teraz ciężko kupić ich. Suszone owoce, bo oni ich zamiast suszyć, to ich budzi, oni smerdzą dymą. W tym roku jem tak juchu mał, bo jem nie mam swoich suszonych owoce, musiałem kupić warzywniaku, no to oni budzeni, smerdzą dymą. A na serii to było, prawda, poriadnie wysuszenie.
1: A jak za waszych młodych doroków, kilku ludzi potrafiło zasistyć was za stołem? Lemienna rodzina, czy łece rodzina się schodyło?
2: Pary ważni my były w swoim rodzinnym gronie. No już późniejsze, w pierwszy, w drugi dzień świat, no to wiadomo, że my się spotykamy w bliższym towarzystwie.
1: Na Wylii.
2: Na Wylii, przeważnie.
1: Kilka osób było was.
2: No tak, jak jeszcze do Kalniania był doma, no to nas było czwero. Potem jak już niania nie było, to już na złem było troje. Mhm.
1: A baba w sobie, tak, były? To ta Paraska?
2: Baba Paraska, tam cztery chyży dalej po Susicku, tam one mieszkali z dziwką, z wnuczką i z dzida panicia sestrą. Dzida panicia umarły w 67 roku, no ich sestra tam chyba 23 roki późniejsze. No ale tak, zresztą te wszystkie roki, no to ich tam było, no, czetwero, piatero, no potem jak Olga za mąż piszła, to już był Mirek, były już dwie dziłoczki.
1: Tak, przy tym stoli się dyle. Wyste ile z jednego teleryka, czy każdy ma swój teleryk?
2: Każdy ma swój.
1: Każdy swój.
2: Tak, już tam, mama już.
1: Od początku, od kiedy jeste przyjechali, od kiedy pamiętam?
2: Od kiedy pamiętam. To już stawała mama mysku, prawda, trochamy ci wazu z kieselicą i już tam każdemu na jego teleryk nabierała.
1: Czuję ci, że w niektórych chyżach popularny jest borszcz łóżkami, czy własne jakieś sztosy było?
2: Nic. To raczej ja się z borszczem z łóżkami w polskojęzycznej rodzinie spotkał. Na Weleju. Ja był, prawda, żenaty z Polką, to tam zmy kolesy na Weleju pojechali, to tam pierwszy raz i borsz z łóżkami w rodzicie mojej żeny. W nas raczej borsz z łóżkami tam w ten czas z tyłem Kiszczyny, odkąd rodzice pochodzili, nie był praktykowany. Tam się robiło Weleju z toho, co było przy chyży. Za to w nas nie było ryby. Odkale to tu Lemka mały rybu wziął, jak pocik był zamerznęli, prawda, i zasypany śnią. No i kto tam pstrucha naszą zimą?
1: Śledzia ci już nie było.
2: Nie było. Także nas do welejnych potraw ryba nie dziszła. Była, prawda, wiwisiana muka, czy tam ołes pereterty przez żorna, czy w stupi ubyty, z toho się robiło zakwas na kieselicę. Bo już mama to robiła z płatki wimsianych. Zakwaszała płatki wimsiane i to zakwas, prawda, z tego zakwasu robiła kieselic. A ja teper kupuję po prostu w torebci biły żurek i sobie go tam doprawiam po swojemu i robię sobie go tak jak kieselic.
1: Po szkole osnovnej piszesz wtedy do jakiej szkoły średniej?
2: Tak.
1: Jaka to była szkoła?
2: Piszę, wiem, prawda, do Chrosnika. Tam była zawodowa, tryliczna, zasadnicza szkoła rolnicza. I ja się do tej tryliczna szkoły wybrałem, ale okazało się, jak ja kończył 8 klasu, że tam otwierają technikum mechanizacji rolnictwa i razem z nim dworiczną szkołę. Do dworicznej szkoły išli toto, kteří chtěli kontinuovat nauku v techniku, a kteří nechtěli, išli dále do trojoričnej zavodovky. Rynolehli byly provadženy dvě školy zavodové. No já píšu do tej dvoričnej, bo jim chodil se včetně dále. No i tak se stalo. Skinčil jim v 79. roci technikum oborony, jim pracu diplomovou. Maturu jim, što pravda, nezdal, bo na matematici jim se vyložil. Ale rik pizniejszy jim z vojska přišel na egzamin poprawkowy i jim zdal. Także mam dwa papiery. Mam świadectwo dojrzałości i mam świadectwo ukończenia tym sposobem. Ale już po tym naukę nie kontynuował. Piszłem do roboty. Tam w nas w listu w PGR-i. Przez 3 miesiące mnie w biury trzymali. Na stażu ten dumał, że szał dostaną. Jak już przyszło na warsztat, to ja jak im oddech, prawda, pełną grudzią. To chyba za to do tej pory papiera wszelakoho nienawidził. Bo to tak jak człowiek przesiedział 8 godzin przy maszyni, wystukujący jakieś tam listy. Prawda, dyżurujący i inszu papierologię, to...
1: Jakbyście byli w tych szkołach średnio i w technikum, potem wstąpili do wojska, czy z powodu tego, że jesteś lemko prawosławny, czy masz wtedy jakieś przykrosty?
2: Nic. Jakoś takie szczególnych, prawda, szykaniu z tego powodu nie było w średniej szkole. Tam byli chłopcy, którzy się zaciekawili. Bo ja mówię, że ja, no, wybaczcie, to dny mnie nie będę, bo ja mam świata. A jak to świata? No mówię, no słuchajcie, ja prawosławnej religii, według innego kalendarza funkcjonuje nasze świata, no to ja mi muszę tłumaczyć, odkąd się wziął kalendarz juliański, odkąd się wziął gregoriański, bo nie wszystko to znali. Także tu akurat problemu nie było. No, w wojsku była dość specyficzna sytuacja. No, do wojska mi piszą w żołtny 79 roku, także ciła 8 to była tak zwana unitarka, potem prysiaha. Jak przyszły świata rystwiany, no to wiadomo było, że stare wojsko piszło, a nie młodzież, choć ja już tam mał z unitarkę 4 dni urlopu za strzelania zaoszczędzone, no ale wiadomo było, młody żołnierz nie ma nic do dyskusji. Ale zleciła zima, przyszła wesna, zaczęła się przybliżać świata wielkodny, no to decyduję szefowej kompanii, że będę chciał iść na urlop. Bo na rystwiany świata nie piszą, by był za młody służbą, ale na wielkodny już chodził pity domił. A szef zaczął krutyty, a wiesz, kuziaczku, ja nie mam kim warty służby obłożyć, ja tam w międzyczasie dostał awans na starszego szeregowego, to już mnie na pidoficera dyżurnego kompanii wystawiali, już na rozprowadzającego watry mnie tam, warty wystawiali. No i wygląda na to, że na świata nie pidu domił, ale chwarł, ja to nie popuszczył, chwarł, wybacz, chorąży, ja idę do politruka, dorowa służbowa nie obowiązywała, a politruką był jeszcze frontowy wojak, major Gęsiarz. Dwóch takich było, win, politruk i zastępca dowódcy z pułku do spraw liniowych, podpułkownik Kolano. No, jakieś tam taka humorystyczna sprawa z nim związana, a to przy okazji. Przyszedłem do tego Gęsiarza, melduj, że tam starszy szeregowy kuziak, dobrze, synu, nie melduj, tylko usiądź i powiedz, co cię trapi. No to nic, trzeba kupić pachu, wiem, jak kazał. No i besiduję, jaka sprawa, że ja tam lemko prawosławnej religii, bez niania się chowam, brat szofer zawodowy, wyszli poza domu, listwiany świata, mama sama doma presidyła, bo brat w trasie był, teper przychodzi wielkodny za mama, będzie sama doma siedziała przy stoli, bo brat zaspał mi w trasie, tak. Szef mnie nie chce pustyty, bo służb nie ma kim obstawiety. A Gęsiarz, Barba Papa z mychą nazywali, bo wielki, gruby taki był, z tubalnym głosem. Mówi, synu, idź na kompanię, się ubierz, a rozkaz wyjazdu będzie czekał na biurze przepustek. No to prawda, zorwałem się, prawda, jak ich z kołoty poleciłem raz, dwa na kompanię, się perebraty. Przychodzę na biuro przepustek, 5 dni mają na mnie czekaty, nie? Był rozkaz wyjazdu, a tam pisze 10 dni. Kopara mi opała, ale wiesz, rozkaz do kieszeni chodu, pojechałem do mnie, 10 dni peresidłem na urlopie, prawda? Wernu do jednostki. I późniejszym przy jakimś spotkaniu w klubie garnizonowym zaczepiłem tego politruka. Bo to majorze, jak to się stało, że ja miałem 5 dni urlopu, a na rozkazie wyjazdu było 10? A ja wam, żołnierzu, powiem. 5 dostaliście ode mnie w formie urlopu nagrodowego za to, żeście się przyznali do swojej tożsamości, że się swojej tożsamości nie wstydzicie. I tak trzymać. No, zaskoczony był, bo to bo takie komunistyczne wojska, a jednak były ludzie, którzy szanowali i męczynę etniczną, i religijną wojaka szeregowo. Tak to wygląda.
1: To powiedzcie naszym młodym ludziom, że my młody, ja już nie młody, ale nasze młode ludzie nie powinny i nie mają od czego się wstydaty, powinny się hordyty i chwalyty tym, kim są, prawda?
2: Dokładnie.
1: I że to nam w życiu może pomóc jednak.
2: Może. W mojej sytuacji, prawda, tak było. W mojej sytuacji tak było. I fakt, że ja się nikoli swojego, prawda, języka, swojej religii nie wstydał. Przyznałem się do tego. No tu przyszedłem do roboty, do szpitala. Zaciż od razu jem oddziałowi powił, że jestem innej religii i ja będę w innym terminie obchodził świata. No, zaczęła nosem kłótyty. A, bo to, bo dyżury, bo to, bo tamto. A ja sobie piszę do jego mościa Żuka, który jeszcze w tym czasie był tu parochom lubińskiej parafii prawosławnej. I poprosiłem o taki wyciąg z ustawy o stosunku państwa do kościoła prawosławnego w Polsce. Taki był dokument, gdzie tam było wyszczególnione, jakie mamy prawa, jakie pracodawca ma wobec nas obowiązki. Przyniósłem to tu kserokopię oddziałowi i już nikogo więcej mi nie stawiała protyłu, jak ją winne na świata brał. A w sobie się tak urlop rozpisała, żeby i w Rystwianie, i w Alekodne Świata ma te wilne. I tak jest do tej pory.
1: To my, prawosławne, Lemki i nie prawosławne, że kolka tylko tych, prawda? Możemy się odpłaty na świata, to do kole przypadają i w robocie powinny to szanować.
2: Tak.
1: Zgodno z ustawą.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, wyśledujemy to o różnych rzeczach. Gadate, że z tych chodzili do szkoły rolniczej, że techniczne zawody z temali, ale my wszystkie znamy was jako takiego artystu, fotografa. Odkąd to się w was wzięło, że z nim robicie?
2: Odkąd się wzięło? Pełni, prawda, taki początek. To mało to, że nianio w mi zaszczepił taką ciekawość świta, który mnie otaczał, przyrody. Jak on się nauczył czytać, od razu zaczął chodzić do biblioteki. Jak zaczął prezerować książki, no od razu moją uwagę przyciągły znymki w książkach.

Kuźmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Радио ЛМ ФМ.
1: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na noviny Radio ЛМ ФМ prosit Olena Stefanovská. W piatniciu 15 maja w Instytucie pro Kulturu Wojewodyńskich Ruseniów w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Ruseniów w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Serec zebranych na podii byli tak przedstawnika rusyńskich instytucji, kulturno-dijaczo, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, suczesnosti i buducznosti Ruten Pressu, jak i problemów, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktory od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wlojaniem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszości w ramkach autonomnego kraju Wojwodyna i w Serbii zagałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosił w Siarach z nagody 110. rocznicy bytło pod Gorliciami prochodziła międzynarodna konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej stryczy jest publikacja 1915 od Gorlickiego Prorywu Polmił, jaką w tym roku wydał Muzej Dwor Karłacyjanił i Gładosił w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna strycza poświęcona tej knieżci. Reczena monografia to wielogłosowe studium, jakie zasercza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadczenie próbują redefiniować gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą sospilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilitowany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niński. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

No i tak, drodzy słuchacze, ja wertam guwam, czulste, jeszcze paru minut temu to fajny dżingiel, który my rekomendujemy, zapraszamy na nasze biennale. No ale ja się z wami muszę popraszczać. Takoj, to była audycja Trzy Świty, jak usted dnes, 19 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. Do poczucia w czetwer, kole zas się z wami striczu, no a za hneskę dziękuję wam, Sevru Jan Kosowskiej. Dobranicz.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

słuchacze, słuchacze LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slawko Trochanowski.

Hej, witam, Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: jeleń,
1: 2 duboczki,
2: 3 torboczki,
3: 4 spacki,
4: 5 patyczok,
5: 6 kowronkił,
6: 7 synyczok
7: i 7 łoron,
8: 9 drozdiów,
9: 10 dyczat.
10: Zawsze wszystkie jest bardzo piękne.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.